Jeżeli wystatnie, że mąsret pustynie, zator z letnich wrata, kriw se prawom smiluje, snykar praznik pletnie, ustrajający predaje, krowisz tam bez kucie.